0: Na językach trzeba się znać. Akcentuje Marzena Rogalska.
1: One, two, three, and. Put the needle on the record.

0: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Ja proponuję.
1: Proponuj.
0: 20 milionów, 351 tysięcy, 943.
1: A dlaczego tak to sobie właśnie wykombinowałeś?
0: No tak sobie wymyśliłam.
1: No tak sobie wymyśliłaś.
0: No.
1: No to sobie to... Ten...
0: Nie wierzę. Naprawdę?
1: Dokładnie.
0: Jeju, kochany.
1: Jak masz na imię?
0: Ja mam Krystyna na imię.
1: To może pokrzyczymy jakoś jeszcze.
0: Hurra!

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Łobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: wyborczy RMF FM.
1: Czy jest to radio, czy już jakiś obcy wywiad?
0: Na żywo z miejsc kampanii wyborczej. Dziś z Sejmu w Warszawie.
2: Radio mówi do matki, RMF FM.
0: Twój wybór, nasz program.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: 23.
1: Jakieś wybory.
2: To jest jakiś kabaret.
3: To nie jest kabaret, to jest metoda.
4: Kontener wyborczy RMF FM stanie.
5: Nie stanę!
4: Stanie! Przed Pałacem Kultury w Warszawie. Najbliższą niedzielę od 20. JW23 na żywo. Wybory!
6: Inaczej.
2: To jest jakieś bredzenie.
4: Bezsensowną, acz czadowną prezentację prowadzą Marcin Wrona, Marcin Jędrych, Piotr Salak i cała reszta.
7: Rozumiem, że przegracie wybory.

0: klasyka RMF FM.
1: Ze śmiechu ryczy ranny łoś, bo wesół jest, gdy dnieje. Ktoś nie śpi, by się śmiać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje.

Witold Lazar, witam. Oczywiście utworów, które kojarzą mi się z RMF-em jest cała masa, ale opowiem o jednym, który szczególnie zapadł mi w pamięć. Było lato roku 1998. Wtedy jeszcze nie pracowałem w RMF-ie, ale podsłuchiwałem i wpadła mi w ucho jedna piosenka. No oczywiście chciałem natychmiast wiedzieć, kto to, co to. Problem polegał na tym, że nie można było tego kawałka usłyszeć w żadnym innym radiu. Grał to tylko RMF. Pytałem, nuciłem znajomym. No nikt nie wiedział. Może dlatego, że tak umiejętnie nuciłem. No w każdym razie kilka miesięcy później zostałem pracownikiem RMF FM, nie było wyjścia. Tylko w ten sposób mogłem się dowiedzieć, że cały czas chodziło za mną powietrze, czyli air, a konkretnie kompozycja tego francuskiego duetu zatytułowana Kelly Watch the Stars.

0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

Wasza muzyka. W sobotę od 17. Zamówienia od 14. Dzwońcie. Dzwońcie. 012 67 0020. Przysyłajcie listy, e-maile i gołębie pocztowe.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Odkrywamy górną pokrywę naczynia A i przez powstałą w ten sposób szczelinę wprowadzamy do naczynia A syp herbaciany suchy. Następnie z pomocą wolnej kończyny górnej sięgamy po naczynie B, z którego wprowadzamy do naczynia A odpowiednią ilość waru wodnego.
1: Tyle do piątku.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP. Lieben, glauben, glauben.

0: przejdźmy do faktów.
1: Przejdźmy do faktów, dobrze. Kącik rolniczy. Odcinek kolejny. Tutaj człowiek się podpisuje Terminator. Ten człowiek to jest ten człowiek, jest tutaj, on jest niewieścim człowiekiem, jest razem z koleżanką na zdjęciu, tutaj pod szkołą rodzenia w piwnicy. Ale to nie o szkole rodzenia, tylko o czymś zupełnie innym. Mhm. Otóż tak, ostatnio jesteście obeznani w sprawach wiejskich, więc jeśli o to właśnie chodzi, mam zdjęcie kobiety dojącej samicę byka. Sama się głowiłam, którym sposobem ona, znaczy ta kobieta, doi ją, czyli tę krowę. Czy poprzez piąstkowanie, czy też kciukowanie, czy może jeszcze jakiś inny sposób. Jesteście, że tak powiem, obeznani w tych sprawach, więc myślę, że mi pomożecie odgadnąć. Z góry dziękuję. Sama nie wiem, co bym bez was zrobiła. Pewnie bym w ogóle nie wiedziała, co ta kobieta temu zwierzęciu robi.
2: Robi mu tak, żeby mu było lepiej.
0: Tak. Z tego, co ja widzę, to raczej nie jest piąstkowanie, bo kobieta kciukiem, bo to kciuk ma być, zdaje się, tak, a ona kciukiem z drugiej strony, ale jest bardzo uśmiechnięta, a zarazem takie napięcie na jej twarzy widać.
2: A co krowa na to?
0: No, krowy zadje, no widać.
2: Zad jest spokojny.
0: Zad jest spokojny. Ogień nie macha. Znaczy, ogon nie macha.
2: Ogień nie bucha, chciałeś powiedzieć. Widziałeś kiedyś, bucha ogień z zadu? Bo ja widziałem. Jest to niesamowite wydarzenie.
0: No nie, no w każdym razie z tych... jak one się nazywa? Nie siurki, tylko...
2: Nie siurki.
0: Ze strzyków ścieka to, co ma ściekać do takiego... chyba, bo powiem szczerze, że wiadro, które stoi pod tymi urządzeniami takimi, wiadro jest koloru od środka trochę brązowawego, a może być białego.
2: No fakt,
0: prawda?
2: Znaczy ja powiem tak, jeżeli to takich wiader, że tak powiem, się
0: robi mleko.
2: To ja już więcej mleka w życiu nie wypiję. O, tak powiem, bo mam wrażenie, że wcześniej w tym wiadrze ta pani robiła strawę na przykład dla zupełnie innego, że tak powiem, dobytku domowego, który lubi rzeczy, które już ktoś wcześniej zjadł po prostu.
0: Ups, ostro poszło.
2: No, ale takie są fakty, no.
0: Takie są fakty.
2: Tak to widzę. I dodajmy jeszcze, że miejsce, w którym się znajduje ta sympatyczna dwójka, czyli pani z tą krową, jest wyłożone kamieniem. Czyli jest chłodno tam. To jest dobra temperatura dla mleka. Tak, przechowywać w suchym i chłodnym.
0: Ale nie wiem, czy dla krowy jest dobra. No ale krowa się zapalić, to i owo może. Od tego zimna. I wilgoci. Generalnie. No,

0: Najważniejsza jest akcja, informacja, rewelacja. Zaskakująca konfrontacja. Wchodzimy. Sensacja jest premier, prezydent, rezydent, a my tuż za nimi, przed nimi słyszymy dymisja, komisja, transmisja i tworzymy obraz. Obraz zdarzeń, obraz wrażeń, obraz bratu.
1: Obraz dnia. Od poniedziałku do piątku, od 16.45. Zapraszają Grażyna Bekier i Grzegorz Jasiński.

0: Eichmann i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: 69 148
1: z czwartego na drugie. Brakło trochę.
0: 286.
1: Jak zwykle u nas od poniedziałku do piątku od 18 do 20.
0: 330.
1: Wasze hity i wasze kity można w każdej chwili zdecydować się na to,
0: czy nagranie się podoba.
1: Czasem
0: więcej.
1: Denerwuje i złoży.
0: Jest tylko jeden taki facet.
1: Następnego
0: nazywa się
2: Marcin Jędrych.
0: Od poniedziałku od 18 odpala Hop Benz.

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. Dlaczego strzelanie do bezbronnych uchodzi bezkarnie? Czy rządowe agencje mogą stać ponad prawem? Kto odpowiada za masakrę w Waco? Misja specjalna. We wtorek o 15 w RMF FM.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Gwiazdozbiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. W ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka kolejna znakomitość. Shakira. Zapraszamy na wywiad z gwiazdą i premierę jej nowej płyty. Marcin Jędrych przedstawia także nagrania, które wkrótce zjawią się na naszej antenie. W programie jak zwykle Dragony 2002. Szczegóły na www.interia.pl. Najbliższy Gwiazdozbiór Smoka w piątek o 20 w RMF FM.

Pytanie brzmi, jaki utwór kojarzy mi się ze stacją RMF FM? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo łatwa i natychmiastowa. Oczywiście Schody do nieba zespołu Led Zeppelin, a to dlatego, że był to pierwszy utwór, który samodzielnie puściłem w radiu RMF FM. Pracowałem wtedy jako dziennikarz agencyjny, pisałem informacje. I jak miałem dyżur nocny, koledzy, którzy prowadzili nocny program, chcieli się zdrzemnąć i na godzinkę oddawali mi antenę i wtedy puszczałem sobie swoje własne utworki. Pierwszym utworem był właśnie Schody do nieba. Puszczałem też tak zwaną klasykę rocka i leciały po kolei obok siebie Schody do nieba, leciał Deep Purple, Dziecko w czasie, Close to the Edge, Yesów, a poza anteną odbierałem sobie telefony od słuchaczy. I potem się odebrałem telefon i taki głos mówi: słuchajcie, byście wpuścili coś fajnego, nie? Bo my tu w karty gramy i jakoś takie nudy lecą, nie? No i wtedy okazało się, że ta moja pierwsza decyzja, samodzielna decyzja antenowa okazała się mylna, ale Schody do nieba zawsze będą mi się kojarzyć z RMF-em. Jako z pierwszą samodzielną moją czynnością antenową w radiu.

0: Włączamy toster i szukamy szczęśliwca.
1: Dzień dobry, kłaniamy się pięknie i nisko.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj
2: dzień
1: dobry. Możemy ci przesłać jedynie pozdrowienia, nawet...
3: Nie! Poranny toster.
1: Co się dzieje w ogóle?
0: Jak masz na imię?
2: Ewo,
1: zatem musisz powiedzieć stop.
2: Stop.
4: Żelazko z nawilżaczem.
0: Masz już jedno żelazko?
2: Nie, takie stare, zwykłe.
0: Stare i zwykłe bez nawilżacza.
1: Ale z duszą za to.
0: Na ramieniu.
4: Poranny toster. Konkurs na śniadanie. Od poniedziałku do soboty.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

Wasza muzyka na naszej antenie. Wydanie specjalne, świąteczne. Plany poniedziałek od 16 do 19. Przez 3 godziny spełniamy Wasze najskrytsze muzyczne marzenia. Zamówienia telefoniczne w poniedziałek od 14 do 16. Wasza muzyka na naszej antenie. W świąteczny poniedziałek wydanie specjalne.

0: zadzwoń. 0700 060 22.
1: Odrzuć kij i dzwoń. 0700 060 33.
0: Hop Band. Wzloty
1: i upadki. Marcina Jędrka. Od poniedziałku do piątku od 18 w RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

radiowa historia w RMF FM to także bardzo miłe, czasami podniosłe momenty, w których radio odkrywało nową polską muzykę. Tak było w przypadku pierwszej płyty Mysłowic, czy nowej supergrupy ONA. Pamiętam, że podczas żarliwej dyskusji w studiu z Agnieszką Chylińską i Grzegorzem Skawińskim, Agnieszka niby żartem, niby serio powiedziała, że praca w radiu to nic trudnego i też mogłaby poprowadzić taki program, więc nie zastanawiając się oddałem jej prowadzenie audycji, wyszedłem ze studia i po momencie poważnej konsternacji, nawet paniki w oczach Agnieszki, wróciłem do studia po jednej z piosenek ONA z pierwszej płyty. Słynna kompozycja Drzwi z płyty Modliszka doczekała się później wersji hiszpańskojęzycznej.

0: Halo?
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: punktualnie 6:35. A grzanki już się grzeją.
1: Halo?
0: Rema, skończymy się nisko i pięknie.
2: Jest!
3: Poranny toster.
0: Jest to ona.
1: To ona.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Masz na imię?
2: Alicja.
0: To całe szczęście.
1: Alicja.
0: Chciałbym, żebyś wygrała robot ręczny turbo. Nie wiem, na czym ta turbość polega, ale...
1: Ale wiesz, na czym polega ręczność.
0: I robocość.
2: Stop.
4: Lodówka.
0: Lodówka.
1: Niesamowite.
0: A wiesz, jak my się cieszymy...

0: Kobiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: każde niedzielne przedpołudnie.
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Paweł Pawlik nie może utrzymać się na nogach!
1: Już w sobotę Alina Kamińska opowie o niezwykłej ewolucji swego partnera. Słuchaj i po zawodach RMF FM od 9 rano.

0: emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

and gentlemen, panie i panowie, mesdames et messieurs, wiek XX to było stulecie kinematografu i kultury masowej. Tylko u nas po raz pierwszy na świecie specjalne radiowe projekcje ruchomych obrazów, seanse nonsensu, cuda niewidy, odwroty w przeszłość i przyszłość. Słowem, czas się śmieje, tylko w RMF FM. Michał Figurski zaprasza od poniedziałku.

0: To było niezłe.
1: Ja wykorzystując jakby taką drobną chwilę, chciałem przypomnieć, że trwa uzupełnianie naszej galerii rozerotyzowanej i galerii...
2: Ja tylko czarny płaszcz na sobie, jak siedziała to koło mnie, no. Rozumiesz? Taka czekoladka, po prostu kawa z mlekiem, no.
1: Ale czy pod tym płaszczem coś jeszcze było, czy już tylko
3: nie.
1: Ona...
3: Chcę wiedzieć,
1: a wiedzieć, jak ty to wytrzymałeś, tak?
3: Nie wytrzymałem.
1: A później poczta mówi, że się do niej kleimy.
4: No nie, no.
5: Marcin Wrona.
6: Marcin Jędrych, JW23. O godzinie 8 wieczorem w niedzielę. Do północy.
4: Tak, tak, tak, tak, tak. O 8 wieczorem.
3: Tak było.

0: Dzień dobry.
1: Tak?
0: Dzień dobry.
1: Marcin Spolkowicz mówi.
0: Dzień dobry.
1: Marcin Spolkowicz mówi.
0: Dzień dobry.
1: Chciałem grać.
0: Ile razy można mówić dzień dobry, nie usłyszeć odpowiedzi? Nic z tego. Może tak się uda. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Kasia. No,
0: pies? Jak się wabi?
2: Brutus.
0: Brutus, teraz cisza. Pani będzie grać w ruletkę.
2: Tak.
3: Raz.
0: Brutus, trzymaj za panią. Brutus.
4: Rosyjska ruletka.
5: Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.
0: Brutus, miałeś trzymać.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: dzisiaj Mezzoforte numer 100. Audycja muzyczna Piotra Meca i Marcina Jędrycha.
1: Mezzoforte 100. Ha, ha.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Szlak wielkiej przygody prowadzi przez całą Polskę. Żółto-niebieski konwój RMF FM wraz z RMF Holandem, wesołym miasteczkiem, odwiedzi 61 miast. Wszędzie dotrze moc przygód, zabaw, konkursów, nagród, koncertów, supergwiazd polskiego rocka, dyskotek, laserów. Inwazja z mocy.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Za 75 minut druga.
1: Chodzi oczywiście o godzinę.
0: Ta informacja jest niezwykle istotna dla niektórych kręgów.
1: Zwłaszcza kręgów szyjnych.
2: Co mała, tańczy? Nie nudzisz się?
3: Kto wpuścił tu tego kota?
4: My lubimy zwierzęta.
3: A dlaczego nie tańczysz?
5: Tak się składa, że lewa.
3: Padł kabel.
1: Oj.
3: Tym bardziej, że ten kabel w naszej gwarze nazywa się drutem.
1: To jest sprawdzona technika.
5: Nie, coś nie, tu jest nie, daj spokój, Michał. To nie, no nie przesadzaj.
3: To ty od razu hop i mówisz tak. Łudy.
5: Tak, no.
1: Świetnie.
3: Jedziemy. Ole, ole. Cztery.
1: Ten rytm na zbierze.
2: Typowy odkurzacz. Można z nim sobie pohulać.
3: Żony nie ma, jest odkurzacz, więc z kimś tańczyć trzeba. Jedziemy. Odpalaj.
2: Odpalam. Odjechałem.
3: O, przez dwa tygodnie.
1: Proszę pana, pan to ma łazienkę.
0: Cieniuśko.
1: Tak, tak.
0: Tadeusz Sołtys
6: i Michał Kubik.
0: Zapraszamy zawsze w nocy z piątku na sobotę.
6: Od pierwszej do piątej.

0: 70mm film film.
1: Język to wielki kocioł na językach. Codziennie od 13.
2: Jakiś hiszpańskojęzyczny Antonio Banderas.
3: Każda właściwie figura coś znaczy.
4: Na językach. Nie jest zbyt wiele konkretów.
5: To jest niemożliwe.
6: Makaron robi się
1: na językach. Marzena Rogalska.

0: Proszę uprzejmie, zasady są znane. Zaczynamy. Halo?
1: Halo?
0: Tak, słucham.
1: Tu Agata Stychów.
0: Witaj, Agato Stychów.
1: Moja propozycja to 1083 zł i 69 groszy.
0: Jesteś pewna?
1: Tak.
0: Skąd wzięłaś te grosze?
1: A tak sobie wymyśliłam.
0: Co się dzieje?
1: Wygrałam!
0: Co wygrałaś?

0: 0722.
1: Odrzucasz git. Dzwoń 0700 060 33.
0: Od poniedziałku do piątku od 18 w RMF FM wzloty
2: i upadki
0: Marcina
2: Jędrycha.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Kończy koniec kłótni o Polskę. Kontener wyborczy RMF FM. Wydanie specjalne. Wyniki wyborów. Relacje reporterów. Komentarze z kraju i zagranicy. W niedzielę 8 października od 20 do 23 w RMF FM. Zaprasza Bogdan Zalewski.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Uwaga, pomaga?
1: Panowie, pomaga?
2: Ósme urodziny RMF FM.
3: To jest 8 razy zewnątrz.
2: 15 stycznia o 12 w południe urodzinowe wydanie
4: Radio Muzyka Fakty.
2: Poprowadzą wasi ulubieńcy z JW23. Pierwsze dziecko, które urodzi się w pewnego programu, dostanie od nas urodziny.

To jest specjalny program z okazji 22 urodzin RMF FM. Mateusz Smułka, witajcie. Na co dzień szefuję muzycznie stacji RMF Max, a dziś, korzystając z tego zaproszenia, chciałbym zagrać piosenkę, która mnie najmocniej kojarzy się z anteną RMF-u. Wybrałem dla was piosenkę Teksański grupy Hej. Z tego, co pamiętam, to był rok 1993. Hej zdecydowanie był wtedy najważniejszym zespołem w tym kraju. No a ich utwory, co oczywiste, królowały także w stacjach radiowych, także w RMF FM. Momentem kulminacyjnym tamtego roku był spektakularny koncert Heja w katowickim Spodku, wysprzedany do ostatniego miejsca, a współorganizatorem tamtego wydarzenia był właśnie RMF FM. Ja oczywiście byłem na tamtym koncercie, byłem na nim z tatą, bo miałem wtedy 9 lat. Co to był za koncert, co to była za muzyka? Do dzisiaj wspominam tamten koncert i oczywiście wspominam wspaniałe momenty grupy Hej na początku lat 90. Hej do dzisiaj jest jednym z moich ukochanych zespołów. Tutaj oczywiście nic się nie zmienia, no a ja cieszę się, że mogę pracować w radiu, na którym się wychowałem i dzięki któremu poznałem i pokochałem tak wiele wspaniałej muzyki. 100 lat RMF FM, a po więcej rocka zapraszam was do stacji RMF Rock i do mojego autorskiego programu właśnie tam, prosto w uszy, w każdy wtorek o 20. No a teraz już przed wami Hej i Teksański.

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Gdzie codziennie występuje sam jeden przeciw 20. Jest bardzo szybki, gra ostro, wszyscy znają go dobrze.
1: Hop i Benz, Hop i Benz.
0: Mówią o nim Hop Benz, ale naprawdę nazywa się Marcin Jędrek.
2: Hop Benz, lista 20 wystrzałowych hitów. Od poniedziałku do piątku, od 18 do 20 w RMF FM.

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: It's Friday then.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Zauważyłam, że macie bardzo włochate myśli, co bardzo szybko można wyczuć, gdyż z powodu mojego zboczenia zawodowego od 2 stycznia 96 jestem położną, łatwo mi to przychodzi.
1: Ups, no. Ja jestem troszkę skonfundowany.
0: No może coś zagramy.

0: Najważniejsze jest zdarzenie, posiedzenie, polityczne przesilenie. Trzeba się wsłuchać, podsłuchać, dowiedzieć. Jest minister i koalicjant, masy związkowców i masa słów. A wkrótce budżet, pakiet, ustawa i najważniejsze w życiu wybory. My wybieramy najlepiej.
1: Obraz dnia. Od poniedziałku do piątku od 11.45. Zapraszają Beata Borocka i Bogdan Zalewski.

0: Dzień dobry.
1: Halo, cześć.
0: Cześć, jak masz na imię, szybciuteńko?
1: Danuta.
0: Czekaj. Poranny toster.
1: Ja?
0: Tak, ty. Tak.
1: Wiecie co, przyciszę was trochę, bo się zaznaczuję.
0: To mów stop, maszyna odpowie ci, co wylosowałaś.
1: No to stop.
0: Młynek.
2: I co?
0: Wycieczka do Warszawy.
3: Jaka do Warszawy?
0: No, do
3: Nowy Jork.
0: Wycieczka do Nowego Targu.
1: To bo jedny gdzie nawet na koniec świata.
3: Tak naprawdę wygrałaś młynek do kawy.
0: Zdaje się, z nawilżaczem.
1: To drugie, ale kredycie.
4: Poranny toster.

piekiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zobaczmy, jakie macie propozycje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Moja propozycja 15 milionów 259 200.
2: Za dużo.
0: Oczekujemy kolejnej oferty. Halo?
3: RMF?
0: Tak, RMF.
3: Proszę pana, ja podaję swoją kwotę. 15 milionów 259 157.
0: Powiedziała obywatelka o imieniu?
3: Gośka.
0: Gosiu, to jest...
2: Za dużo.
0: Czekamy jeszcze na wasze propozycje, bardzo proszę.
4: 15 milionów 259 156.
0: 15 milionów 259 156. Jak masz na imię?
4: Bogdan.
0: Chłopie!

0: raz do dechy, szóz do mety i wdechę zabawa.
1: Już w sobotę od 9 rano w RMF FM lekcje u mistrzyni biorą Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Słuchaj i po zawodach.

0: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: Technikum mechanizacji.

Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi małe.

sama, wszak nas widzą, śledzą. Czyż można tak otwarcie? Cóż ludzie powiedzą?

0: Uwaga! Nastąpił akt włączenia grzanek. Dzień dobry, RMF.
1: Dzień dobry, tu Adam z Wrocławia.
2: Poranny toster.
0: Usłyszałem tylko dzień dobry, tu Adam z Wrocławia.
1: No, aż mi zaparło dech w piersiach.
0: Dach w piersiach. Czy jesteś już przygotowany, Adamie?
1: Tak, jestem gotowy.
0: Uwaga, uwaga, uwaga.
1: Stop.
2: Dwie piżamy. Poranny toster.
3: Jedna do spania w Bielsku, druga... Przepraszam.
1: Ten nie to Wrocław.
4: Od poniedziałku do soboty.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Wasza muzyka. Od poniedziałku do piątku, od 18. Zamówienia w czasie programu. Dzwońcie 670020. Kierunkowy do stacji 012.
1: Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru, którego byśmy nie zagrali.

0: Wolfgang Amadeusz Mozart. Felix Mendelssohn Bartholdy. Jan Sebastian Bach. Marcin Jędrych Benz.
1: Hop Benz, lista najlepszych od poniedziałku od 18:00.

Phone. Z ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

moja radiowa historia w RMF FM to także bardzo miłe, czasami podniosłe momenty, w których radio odkrywało nową polską muzykę. Tak było w przypadku pierwszej płyty Mysłowic, czy nowej supergrupy ONA. Pamiętam, że podczas żarliwej dyskusji w studiu z Agnieszką Chylińską i Grzegorzem Skawińskim, Agnieszka niby żartem, niby serio powiedziała, że praca w radiu to nic trudnego i też mogłaby poprowadzić taki program, więc nie zastanawiając się oddałem jej prowadzenie audycji, wyszedłem ze studia i po momencie poważnej konsternacji, nawet paniki w oczach Agnieszki, wróciłem do studia po jednej z piosenek ONA z pierwszej płyty. Słynna kompozycja Drzwi z płyty Modliszka doczekała się później wersji hiszpańskojęzycznej.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

wielki konkurs tygodniowy w RMF FM. Codziennie przez cały tydzień w popołudniowym programie zadajemy tylko jedno pytanie. Liczy się pierwsza poprawna odpowiedź. Sześciu szczęśliwców z całego tygodnia spotyka się na antenie RMF FM w wielkim finale. W niedzielę o 13:00. Wielki konkurs tygodniowy. Graj i baw się z nami!

0: Gotowe? Rozpoczynamy poszukiwanie.
1: Halo?
2: Dzień dobry.
3: Albo... Dzień dobry.
0: O,
3: dzień
0: dobry. Jak masz na imię?
3: Elżbieta.
4: Poranny toster.
0: Wiesz co?
1: Nie wiem, czy ściszyłaś już radio?
3: Tak, nie słyszę w ogóle nic dać przed radio.
1: No właśnie.
0: Będziesz
1: ciszy
0: losowe.
3: Niemożliwe.
0: Możliwe. Musisz powiedzieć stop.
1: No i wszyscy będą szczęśliwi.
4: Czyli ktoś... Krajalnica.
3: No co to?
4: Poranny toster.
1: Wygrałaś krajalnicę.
3: Będę się krajać na okrągło.
4: Od poniedziałku do soboty.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: niedzielna.
1: Najbliższa szkółka niedzielna z biurem podróży Olimp. Tym razem zwycięska rodzina będzie mogła wybierać. Czeka 14-dniowy pobyt w Grecji albo w Hiszpanii.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

biały na białym śniegu, a czasem kolorowe są rumaki stalowe. Któż je zmusi do biegu? Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Już w najbliższą sobotę o 9 rano i po zawodach.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: To bije serce rock'n'rolla. Czy ty nagrywasz? To się oczywiście wytnie. O, przyszedł Michał Steczką. Przepraszam, Stecko.
1: Małgorzata jest Stecko. Ja przychodzę zawsze Steczką, ale za to bez kozery.
0: Raz, dwa, trzy, cztery, start.
1: Zaczynamy z niedzieli na poniedziałek, 15 minut przed pierwszą, a później?
0: Tak będzie przez cały tydzień, aż do nocy z piątku na sobotę.
1: Tadeusz Sołtys,
0: Michał Kubik. Serdecznie zapraszamy, a teraz już...
2: Spadamy.

0: przystępujemy do prezentacji.
1: A poza ci to?
2: To jeszcze nie jest prezentacja, wyjaśniam.
1: To musi kiedyś zostać po prostu pokazane w telewizji. To musi być pokazane w telewizji.
0: Rozpoczynam prezentację.
1: Konkursu nie będzie.

0: dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
1: Zbyszek.
0: Jak Zbyszek, to nie masz szans dzisiaj grać. Halo.
2: Dzień dobry.
0: Czy masz na imię Zbyszek?
2: Nie.
0: To szkoda, bo drugi Zbyszek to by grał. Halo?
2: Halo.
0: Cześć. Jak masz na imię?
2: Dariusz.
0: Przekonałeś mnie. Przekonałeś mnie, gramy.
3: Raz.
2: Stop.
0: Już stop. No, no, no. No.
2: Yes.
3: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

0: wszystko jest już niczym.
1: Te rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: swoje przeróbki, plagiaty, podobne patenty, te same klimaty.
1: Pełny parkiet, skóra, fura i komura. I znowu ta sama zabawa odjechana.
0: Nie wolno się męczyć,

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF Wola. Szalona kraina przygód. Wrywająca łódź i samochód wielkiego zdobywcy. Diabelski młyn, słonie, samoloty, karuzele, zakręcony helikopter ujarzmiaje dzikich zwierząt. Potężna dawka szaleństwa. RMF Poland. Wesołe miasteczko inwazji mocy. Codziennie od 12. Popołudnie mocnej zabawy. Kręcą RMF FM i...
1: Balzen. Oryginalna jakość. Najlepsza markiza w Polsce, hit. Największy przebój rynku. Ogromny, wspaniały balzenowski świat.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Uwaga, uwaga, wnimanie, attention. Dotyczy grzybiarzy.
1: Ups.
0: Na poligonie w Czerwonym Borze rozpoczęły się ćwiczenia w ostrym strzelaniu artylerii.
1: Czekaj, co mają do tego grzybiarze? To wojskowi celów poszukują?
0: Nie no, cela to nie mają, ale dlatego ostrzegają grzybiarzy, żeby nie zbierali grzybów. Aha. Na poligonie, bo tam mogą dostać, za przeproszeniem, odłamkowe.
1: Moim zdaniem borowiki z Boru powinni strzec poligony, żeby grzybiarze nie wchodzili, wiesz? Bo grzybiarze, wiadomo, kozaki, rano wstają, coś na rozgrzewkę, na jedną nóżkę, drugą, kapelusz na głowę i wojna walą na grzyby, to kurka, nie ma żartów.
0: Że tak powiem, kurka, masz rację, wiesz? Masz rację. Ale wiesz, jakby ci wojskowi strzelali na poligonie...

0: Halo.
1: Halo.
0: Słucham uprzejmie.
1: Moja cyfra 25 milionów.
0: Tak.
1: 125 tysięcy.
0: Tak.
1: 639.
0: Nie. Za mało. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mówi Anka z Bierunia.
0: Witamy, Aniu. Wierzysz w siebie?
2: Wierzę. Bo już dwa razy mi uciekło, może mi się uda. 25 milionów.
0: Tak.
2: 125 tysięcy.
0: Zdecydowanie tak.
2: 793.
0: Nie.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Kuchnia Opolska z twoim udziałem. Kontener wyborczy RMF FM. Kandydaci i ich tajemnice. Polityczne pojedynki. Rajd ruchomego studia po kraju. Codziennie od poniedziałku do piątku w obrazie dnia tuż po 17 w RMF.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terwnikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Dzień dobry, tu Maja.
1: Dzień dobry. Tu Bogdan.
0: Wiesz co, Bogdan? Mhm. Ja tak myślę, bo mieliśmy porozmawiać o muzyce, a my tak ciągle w zasadzie i codziennie tylko i wyłącznie o faktach.
1: Słowo.
0: Chociaż
1: ale na
0: słowo...
1: podkładzie muzycznym.
0: No tak, ale słowo śpiewane to jest jednak zupełnie inne słowo niż słowo mówione, tak mi się wydaje.
1: Moja pięta Achillesowa w ogóle, słowo śpiewane.
0: Słowo śpiewane, czyli piosenka, jak mówią starsi panowie. Da się lubić, tak, piosenka jest dobra na wszystko.
1: Masz jakieś ulubione?
0: Mam bardzo dużo ulubionych piosenek, ale jest taka jedna, która no nieodwołalnie kojarzy się z radiem RMF.
1: Co, nas jest dwoje, no to może o jednej piosence.
0: No,
1: dwa
0: no,
1: plus jeden,
0: no,
1: tak?
0: Dwa plus jeden, dwa plus jeden, no tak. Brakuje nam tej jedynki jeszcze, bo w zasadzie dwa plus jeden, czyli
1: dużo tych przebojów
0: trzy.
1: Było. Ale jeden taki jest bardzo związany z RMF-em, taki właściwie nieformalny hymn
0: no
1: chyba
0: tak,
1: trochę.
0: Tak, który zresztą był bardzo, bardzo, bardzo często grany przy okazji różnych imprez RMF-owych.
1: Bo jest kolorowy.
0: Jest kolorowy, tak, no po prostu, więc chodź, pomaluj mój świat na żółto
1: i na niebiesko.
0: Zmusiłam cię jednak do zaśpiewania.
1: Tak.
0: Nie, ja bardzo
1: no
0: lubię,
1: to,
0: ja bardzo lubię, ja bardzo
1: tak.
0: lubię tę piosenkę, zwłaszcza, że słowa napisał mój nazwisko miennik. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale tak. Marek Dutkiewicz. Więc tym bardziej jest mi to bliskie.
1: A mnie jest bliskie też z tego powodu, że kiedyś współprowadziłem taką audycję Technikum Mechanizacji Muzyki. Nie wiem, czy słuchacze pamiętają, ale była taka wersja Underground Remix. Właśnie z
0: ja wiem,
1: takim,
0: wiem,
1: można powiedzieć, przytupem.
0: Kiedyś mi ją pokazywałeś, że tak.
1: Bo jest na YouTubie.
0: Tak, jest
1: jeszcze
0: na YouTubie.
1: Jeszcze gdzieś tam w tych archiwach właśnie można ją
0: i naprawdę warto. I chyba
1: posłuchać.
0: powinieneś, bo jesteś autorem, powinieneś, myślę, tutaj zapodać.
1: Znaczy ja nie jestem autorem tego remiksu, broń Boże, ale ten remiks kojarzy się z audycją, którą współprowadziłem, tak, z moimi kolegami DJ-ami, którzy bardzo często tam ten utworek prezentowali. No i on, jak mówię, jest z takim przytupem, bo on jest w wersji zdabowanej, czy raczej drum and bassowej, przepraszam, bassowej, czyli z takim rytmem charakterystycznym połamanym.
0: Oj, co tu dużo mówić, jest po prostu naprawdę fantastyczny. A ma lat ile?
1: Prawie dwie dekady chyba już. Co najmniej 15 lat na pewno ma.
0: 15, nie więcej.
1: Cechą charakterystyczną tego utworu jest to, że te słowa, więc chodź, pomaluj mój świat, są wyciągnięte z kontekstu, zalupowane, czyli ona cały czas się powtarza, więc chodź, pomaluj mój świat. I tak dalej.
0: Myślę, że naprawdę już chyba słuchacze będą bardzo zafrapowani. To co, zapodamy?
1: No, spróbujemy. Jeżeli
0: spróbujemy.
1: Jeżeli nam puszczą.
0: Puszczą.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

wasza muzyka na naszej antenie. Już w najbliższy wtorek i środę od 16.50 specjalne wydanie. Aż 3 godziny muzyki wybranej właśnie przez was. Zamówienia telefoniczne wtorek i środa od 15. Dzwońcie do RMF FM

też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Ucisz to dziecko!
1: Nie mam ochot!
2: Sprzątaj swój pokój!
0: Daj rzecz mi spokój, kobieto!
3: Byle to piątka.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: temat wyjątkowego i szczególnego konkursu, który pojawi się właśnie na tej kasecie. To jest absolutnie wyjątkowa i niespotykana do tej pory rzecz. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Konkurs, Marcinie drogi, który jest tym konkursem, o którym właśnie mówimy, jest konkursem listowym, o tym dobrze wiemy.
0: Bardzo czułe ucho, cokolwiek to oznacza, oznacza pewnego rodzaju zadanie dla was, które za chwileczkę w jakiś sposób wam postaramy się wyjaśnić.
1: Przypomnijmy również, jak to zwykle bywa w programie JW23, że odpowiedzi należy nadsyłać do nas jak najbardziej. Adres teraz podam.
0: Wyłącznie na kartkach pocztowych ze specjalnym dopiskiem. Ale najpierw adres, bardzo proszę.
1: JW23 RMFFM
0: Aleja Waszyngtona
1: 1
0: 30
1: 200
0: 4
1: Kraków
0: Kopiec
1: Kościuszki.
0: O, i dopisek. Bardzo ważny dopisek.
1: Bardzo,
0: bardzo czułe ucho.
1: Czułe ucho.
0: Jeszcze raz może. Dopisek.
1: Bardzo czułe ucho.
0: To jest bardzo istotny dopisek, ponieważ żeby się te odpowiedzi z bardzo czułego ucha nie mieszały z czułym uchem tradycyjnym w trakcie trwania kolejnych programów JW23. To tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie.
1: Teraz proszę o ciszę absolutną. Udaję się po przyrząd, który zaprezentujemy w konkursie Bardzo czułe ucho. Udaję się. Przedmiot dzierżę w dłoni, przystępuje do podwójnej prezentacji dźwięku. Dla nieuważnych powtarzam podwójną prezentację dźwięku. Zakończyliśmy podwójną prezentację dźwięku w konkursie Bardzo czułe ucho.
0: No i właśnie, skoro jest to konkurs Bardzo czułe ucho, to widocznie ten wyraz bardzo musi coś wyjątkowego oznaczać.
1: Bardzo ciekawe nagrody.
0: Tak,
1: oznacza.
0: Otóż nagroda główna jest taka, że aż sami boimy się ją w ogóle teraz wam tutaj przedstawić. Nie wiem, czy możemy. Czy
1: ja postarajmy mogę? Się w każdym
0: tak,
1: razie.
0: Otóż nagrodą główną w tym konkursie jest. Jest nocleg w hotelu FM oraz wizyta i obecność przez cały program w trakcie trwania audycji JW23 dla
1: tej osoby, która
0: wygra.
1: Odgadnie, co jest w konkursie Bardzo czułe ucho.
0: Dokładnie.
1: Zagadką. Oprócz tego.
0: Oprócz nagrody głównej.
1: Sprzęt mi się odezwał. Oprócz nagrody głównej wylosujemy jeszcze 88 nagród pocieszenia.
0: Dokładnie. Dla tych, którzy do nas przyślą kartki z odpowiedziami.
1: I teraz uwaga, odpowiedzi należy nadsyłać wraz z kuponem konkursowym,
0: który znajdziecie w kasecie,
1: do 15 stycznia roku 1997. Uwaga,
0: nie decyduje data stempla pocztowego. A więc raz jeszcze przypomnijmy tą główną nagrodę. Główną nagrodą w konkursie Bardzo czułe ucho jest nocleg w hotelu FM z niedzieli na poniedziałek, bo to już jest oczywiste, oraz oczywiście wizyta w programie JW23 i możliwość uczestniczenia przez cały program od 20 do 24. I to chyba tyle.

Bez subtelnych szkiców i gry płci. Bez koloryzowania i zbędnych ornamentów. Obraz dnia. Jasny, czytelny, kompletny. Codziennie o 22.45 w RMF FM.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Dlaczego każdy Kennedy musi umrzeć? Kto naprawdę zabił JFK? Czy nad klanem Kennedych zawisła klątwa?
1: Witold Lazar i Przemysław Skowron na tropie sensacyjnych rozwiązań w najbliższej misji specjalnej. We wtorek o 15:00.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF FM w każdą niedzielę od 16.50 prezentuje koncerty, których nie znacie i te, które poznać powinniście. Wielkie i małe gwiazdy uchwycone na żywo w różnych momentach swojej kariery. Wspaniała muzyka, jedyne i niepowtarzalne wykonania słynnych utworów. W każdą niedzielę od 16.50. Tylko w RMF FM. Muzyka z oklaskami.

Dzień dobry, Przemysław Skowron, czyli 1/4 ekipy porannego programu RMF FM Wstawaj Szkoda Dnia. Ja to kiedyś prowadziłem programy nocne na samym początku. Taka anegdota, zupełnie to wyparłem z umysłu, niedawno mi przypomniano dopiero, sam sobie przypomniałem. Na początku, jak kończyłem nocny program, rozpoczynał poranek duet Michał Kubik, Tadeusz Sołtys. Ja przez długi czas nie wiedziałem, który z nich jest który. A często zmienialiśmy się na antenie i bałem się, żeby nie doszło do takiej konfrontacji, że ja nie wiem, który to jest Michał, a który to jest Tadeusz, a no, czułem się jako taki mały grząsiu i się bałem zapytać tych dwóch panów, który jest który, żeby nie było na mnie. Ale wracając do nocnych programów, pamiętam z tamtego czasu szczególnie jedną piosenkę, Dire Straits, Brothers in Arms. Ktoś to kiedyś nieszczęśliwie przetłumaczył bracia w ramionach. To nie są bracia w ramionach. W każdym razie, puszczając nocą muzykę i prowadząc nocne programy, zawsze starałem się gdzieś tą płytę dorwać i ją wrzucić na antenę. I puszczałem dosyć głośno wtedy w studiu. My tu mamy takie potężne paczki po obu stronach stołu mikserskiego, więc je wtedy rozkręcałem do oporu i sobie słuchałem. No to w takim razie teraz, żebyście wy sobie posłuchali, polecam rozkręcenie paczek do oporu. Bardzo proszę, Dire Straits, Brothers in Arms.

0: Uwaga, grzanki zostały włączone.
1: Halo?
2: Halo?
1: Halo?
2: Jesień, dzień dobry.
1: No skąd ty dzwonisz?
2: Z kanapy.
0: Pozdrawiamy cię bardzo, a zwłaszcza twoją kanapkę też byś...
1: Czekaj, stój!
2: Nie kłaść?
0: Nie kłaść. Mówisz stop, maszyna odpowiada, co wylosowałeś.
2: Powiedz kiedy.
0: No ja mam mówić?
1: Ty sobie powiedz kiedy.
0: Powiedz.
1: Od teraz.
2: Stop.
3: Kuchenka. Mikrofalowa.
4: Yes!
2: Coś
3: poranny toster. Konkurs na śniadanie. Od poniedziałku do soboty.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: na specjalne życzenie sympatycznej pani ze stolika trzeciego wasza muzyka. I bawimy się i w kółeczko, proszę państwa, jak w każdą sobotę od 17.
1: Specjalne zamówienia pod numerem 012 2 miliony.
0: I jeszcze raz!
1: 012 2 miliony.
0: Wasza muzyka!
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Dni, których nie znamy, Marka Grechuty. Wydaje mi się, że to była pierwsza piosenka, którą usłyszałam w RMF FM. Ten utwór zagraliśmy też w dniu pogrzebu pana Marka, zamiast serwisu. Trudno nam było wtedy pozbierać myśli z tych nieposkładanych. A druga piosenka, która kojarzy mi się z RMF-em, to Hips Don't Lie Shakiry. Bo gdy słychać ją w radiu, to zawsze ożywia się mój redakcyjny kolega Konrad Piasek.
1: Si Spanish, como se llama, si bonita, si mi casa, Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you know you might go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body.
0: Mam nadzieję, że nagrany ukrytym mikrofonem kolega doceni, że właśnie ujawniłam jego talent. Albo przynajmniej, że mnie nie zabije.
1: Oh baby, when you talk like that, you know you wanna go nice.
2: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Za 75 minut druga.
1: Chodzi oczywiście o godzinę.
0: Ta informacja jest niezwykle istotna dla niektórych kręgów.
1: Zwłaszcza kręgów szyjnych.
2: Okej.
3: Okay. Mamy teraz coś gorącego.
2: A dlaczego nie tańczysz?
4: Co, mała, tańczysz? Nie nudzisz się?
2: Kto spuścił tu tego kota?
3: My lubimy zwierzęta.
5: Tak się składa, że lew.
2: Padł kabel.
3: Oj.
2: Tym bardziej, że ten kabel w naszej gwarze nazywa się drutem.
3: To jest sprawdzona technika.
5: Nie, coś nie, tu jest nie, nie, nie, tak. Nie, daj spokój, Michał. To nie, no nie przesadzaj.
2: To ty od razu hop i mówisz tak. Łudy.
5: Tak, no.
3: Świetnie.
0: Tadeusz Sołtys
1: i Michał Kubik.
0: Z piątku na sobotę.
2: Okej.
1: Okay. Od pierwszej do piątej.
5: Tak.
2: Jedziemy. Ole, ole.
6: Ole.
2: 4.
3: Ten rytm na zbierze.
7: Mam zaległości z młodości.
2: Tak?
3: Tak.
4: Typowy odkurzacz. Można z nim sobie pohulać.
2: Żony nie ma, jest odkurzacz, więc z kimś tańczyć trzeba. Jedziemy. Odpalaj.
4: Odpalam. Odjechałem.
2: Oho! Przez 2 tygodnie.
1: Proszę pana, pan to ma łazienkę.
7: Degrengolada zbójów jest w tej chwili. Mam ochotę zazbujować.
5: Tak.
3: Słuchacze nam posną w tym tańcu przy tulańcu.
2: 4.
3: Taki telewizor można też i potrzymać w tańcu, no. Faktem jest, że to trochę
2: przeszkadza.
3: Tak, przeszkadza w tańcu, nie ukrywamy tego,
2: oczywiście.
3: Ja na przykład bym wolał bez telewizora tańczyć, to jest chyba naturalne.
1: Rodzicom zaimponować, na przykład dojrzałością.
2: Albo BMW.
0: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Zapraszamy zawsze w nocy z piątku na sobotę.
1: Od pierwszej do piątej.

0: Kacie.
1: Z każdą niedzielę od 8 wieczorem do północy Marcin Jędryk, Marcin Brona i cała reszta prowadzą nonsensowną, acz czadowną prezentację pod kryptonimem. Pod kryptonimem.
2: No!

0: Uwaga. Poszły. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Witaj.
2: Poranny toster.
0: Ale ty jesteś ekspresowy. Jak masz na imię?
1: Marek.
0: Marek. W porządku, będziesz musiał powiedzieć stop. Maszyna odpowie ci, co dla siebie wylosowałeś. Marek.
3: Miła w dotyku narzuta na łóżko.
0: Ciekawe, czy twoje łóżko skrzypi?
1: Żona skrzypi
0: łóżko. Bo wiesz, bo jak łóżko...
3: Od poniedziałku do soboty.

wielkowe, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Beata Siemianowicz. Moja propozycja to 15 milionów 600 tysięcy 333.
1: Bardzo ładnie brzmi.
2: Za dużo.
3: Dzień dobry, mówię Elżbieta z Olsztyna. 15 milionów 600 tysięcy 330 zł.
0: Wspaniale.
1: No, niesamowite.
3: Niesamowite, bo ja dzisiaj mam urodziny.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Jesteś gotowy? Tak. Uwaga!
2: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanawia udzielić koncesji na rozpowszechnienie ogólnokrajowego programu radiofonicznego.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jest jakiś człowiek, nazywa się?
1: Tomek z Lublina.
0: Czy kiedyś już grałeś w rosyjską ruletkę?
1: Jeszcze nie.
0: Czy boisz się bardzo?
1: No, nie bardzo.
0: A czy ktoś będzie cię dopingował podczas tej gry?
1: No, najwyżej babcia.
0: No to już, teraz będzie...
2: Raz.
0: I teraz musisz powiedzieć tylko słowo na cztery litery, które nazywa się stop.
1: Stop.
0: Zatrzymało się i co teraz będzie? 50 zł... Tuśmy się przejechali, proszę pana.
2: Rosyjska ruletka.
3: Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

0: gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Zawsze w sobotę. Zawsze o 20.
1: Mezzoforte. Mezzoforte. Mezzoforte. Mezzoforte. Program muzyczny Piotra Meca.
2: W tym tygodniu Muniek.
3: Generalnie zapraszam w sobotę, bo będę Mecowi puszczał płytę Tila w Chłopaki nie płaczą.
2: Oraz nowy singiel Metalliki i

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: przygody jak z filmu. Przeżyj je sam. Uwolnij wielkie moce. Codziennie od 17 do północy. Inwazja przygód, zabaw i konkursów. Koncert mega gwiazdy polskiego rocka i super dyskoteka. Trzeci wymiar laserów i moc nagród. Weź udział w zabawie. Zostań wielkim zdobywcą. Pomogą ci RMF FM i TOP 2000.
1: TOP 2000. Razem z inwazją zeszytów i mocą super żela.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Język to wielki kocioł na językach. Codziennie od 13.
1: Każda właściwie figura coś znaczy.
2: Na językach. Nie jest zbyt wiele konkretów.
3: To jest niemożliwe.
4: Makaron robi się
0: na językach. Marzena Rogalska.

0: Mhm.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, a ty kto?
1: Jola, to będzie 14 milionów, 755 tysięcy, 307 złotych.
0: Za dużo. Aj, strasznie spekulujecie, strasznie, no ale nie dziwię wam się, stawka jest warta tego. Słuchamy, halo?
2: Witam. 14 milionów 755 tysięcy 305.
0: 305, jak na to wpadłeś?
2: Przyśniło mi się.
3: Za dużo? Za mało! Od wtorku do soboty w

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tani, cool, non-stop, non-stop, DJ Jędrych, ho! Enedue, rigge, fucke, turba, borba, ósmy smak, Deus, Deus, Kosmateus i Morele, Benz!
1: Hop Benz, już od 17.30. Pamiętaj o wakacyjnych listach. Listach Hop Benz.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: figę z tego, co się dzieje.
1: Nieprawda, żeby ludziom dać śmierdzącą kiełbasę wyborczą.
2: Kłótnia o Polskę z twoim udziałem.
3: Ja bym był katolikiem,
4: ani jednego, ani drugiego.
2: Kontener wyborczy RMF FM. Kandydaci i ich tajemnice. Polityczne pojedynki. Rajd ruchomego studia po kraju. Codziennie od poniedziałku do piątku w obrazie dnia tuż po 17 w RMF FM. Zaprasza Barbara Górska.
1: Stoi na straży Konstytucji!

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: W23 na wieki wieków.
1: Nie, koniec wieku. ZW23 w kartą niedzielę od 21:00 zapraszają Marcin Jędrych i Witold Odrobina.

0: ni w 5, ni w 9.
1: Od poniedziałku do piątku, od 5 do 9 budzą się z wami
2: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik.

0: Witajcie, mówi Michał Figurski. Przed nami wielkie emocje i wielkie pieniądze. Zapraszam do gry o 100 tysięcy złotych.
1: Radio Turniej. Pierwszy radiowy turniej wiedzy na żywo. Już od 11 września w RMF FM. Karty zgłoszeniowe dla zawodników każdy wtorek i piątek w Super Ekspresie.
0: Sprawdź, ile jest warta twoja wiedza. Czekam na wasze karty zgłoszeniowe.

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wasza muzyka na naszej antenie. Wydanie specjalne, świąteczne. W lany poniedziałek od 16 do 19. Przez 3 godziny spełniamy Wasze najskrytsze muzyczne marzenia. Zamówienia telefoniczne w poniedziałek od 14 do 16. Wasza muzyka na naszej antenie. W świąteczny poniedziałek wydanie specjalne.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kubarek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Czas dla redaktora Marcina Jędrycha, dyrektorem administracyjnym tego przedsięwzięcia.
1: Z przyjemnością witamy was w tym właśnie miejscu i w tej właśnie części naszego spotkania z wami. Tak to chciałem bardzo oficjalnie powiedzieć, ale myślę, że znacznie bardziej rozluźni atmosferę kolega, który jest obok mnie. A zatem bardzo proszę kolegę, żeby rozluźnił atmosferę.
0: Ja chciałem powiedzieć, z kartki w zasadzie chciałem przeczytać, bo kolega mi kazał powiedzieć, że to jest stara część,
1: tak,
0: że to są nagrania, które już znacie, ale na starej części, gdzie są nagrania, które znacie, są też nagrania stare, których jeszcze nie znacie, bo się nie zmieściły.
1: Dokładnie, to jest taki wyjątkowy kasecie, utwór, tak, którego do tej pory nie było właściwie, chociaż był, czasami się pojawiał.
0: Znaczy był przed chwilą w wersji nowej.
1: Tak, i teraz będzie w wersji takiej absolutnie wyjątkowej, którą udało się tylko i raz specjalnie dla was zarejestrować. Myślę, że to jest taka wersja, której po prostu odpuścić nie można. Takie jest moje zdanie.
0: Death metal.
1: Death metal po raz pierwszy, nie ostatni, u nas właśnie tutaj. Gramy.

0: skandal, afera, wojna. Kto za tym stoi? Kto winien? Komu można ufać? Barbara Górska zada odpowiednie pytania.
1: Czy usłyszysz odpowiedź? Słuchaj Obrazu Dnia od poniedziałku do piątku od 16:45.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z Krakowa.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. W jakich okolicznościach zginął Aldo Moro? Komu zależało na śmierci włoskiego premiera? Czy Aldo Moro był zagrożeniem dla CIA? Misja specjalna. W niedzielę o 13 w RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

W 22-letniej historii radia RMF FM jest taka piosenka, która zawsze towarzyszyła nam w chwilach radości, dumy, sukcesu lub innych wydarzeń, które powodują uśmiech na naszych twarzach. Ten numer graliśmy zawsze, kiedy działo się coś ważnego w historii naszej stacji, ale także ważnego w historii osób tutaj pracujących. Pojawiał się ten utwór wtedy, kiedy była potrzeba świętowania bądź pokazania, że jesteśmy dumni z naszych wyników, z naszych osiągnięć i z tego, co do tej pory udało nam się zrobić. Dlatego chyba każdego roku właśnie w styczniu takie nagranie powinniśmy zaprezentować, bo to, że jesteśmy i to, że nadal możemy grać, to jest nasz przecież wspólny sukces. Szanowni Państwo, Panie, Panowie, z wielką przyjemnością prezentuję teraz nagranie, które dla mnie jest takim bardzo oficjalnym i bardzo ważnym hymnem RMF FM od 22 lat właśnie. To grupa Traveling Wilburys i nagranie Congratulations. Gratulacje dla wszystkich.

0: Uwaga. Bramki zostały włączone.
1: Dzień dobry, czy jesteś po drugiej stronie?
2: Tak, jestem.
0: Dzień dobry, witam.
3: Poranny toster.
1: Skąd do nas dzwonisz?
2: Skudowy Zdrój.
1: Jesteś Zdrój? Przepraszam, Zdrów?
2: Zdrów, jak i to bardzo.
1: W takim razie czekamy na twoje stop.
2: Stop.
3: Żelazko.
1: Słuchaj, Jurku, pewnie masz w domu żelazko już.
2: Tak.
1: A masz też żonę w domu?
2: Owszem, posiadam.
1: Nie będę cię pytał, czy jest jak żelazko.
2: No, ciepła jest.
1: Ciepła jest.
3: Od poniedziałku do soboty.

Tysiące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Wasza muzyka. W sobotę od 17. Zamówienia od 14. Dzwońcie. Dzwońcie. 012-67-0020. Przysyłajcie listy, e-maile i gołębie pocztowe.

0: Uwaga, nastąpił akt włączenia grzanek.
1: Dzień dobry, RMF FM, witamy. No.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Poranny toster.
0: Grzanki twoje, grzanki twoje.
2: Tak.
0: Zauważyłeś?
2: Tak.
3: Obudzony jesteś?
0: Tak.
2: Tak.
0: Masz na imię?
2: Tak.
3: Adam. Powiedz, Adamie, o czym ty marzysz? O jakim sprzęcie? Do kuchni lub też łazienki?
2: No, lodówka by mi się przydała.
0: Lodówka. Adamie, powiesz, stop, maszyna ci odpowie, co wylosowałeś i eksplozja radości z tych dwóch piżam.
2: Stop.
4: Kuchenka gazowa.
0: O, kuchnia!
4: Od poniedziałku do soboty.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: W każde niedzielne przedpołudnie.
1: Szkółka niedzielna.
0: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: Informuję centralę, że w radiostacji RMF FM działa superagent o kryptonimie Hop Benz. Prawdziwe nazwisko Marcin Jędrych. Codziennie odpala przynajmniej 20 hitów o dużej mocy rażenia. Słucha ich cała rzesza. Młodzieży. I nie tylko.
1: A, danke schön, lieber Hans. Sie sind sehr freundlich.
2: Lista Hop Benz. Stawka mocna jak życie. Od poniedziałku do piątku od 18 do 20 w RMF FM.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Let's listen.
1: Do biesiady i do rady, do wybitki, do wybitki, do różańca i po zawodach. Alina Kamińska i Paweł Pawlik, pierwsza para RMF FM. W sobotę od 9 rano.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Fragment broszurki metody oceny warunków zdrowotnych w szkołach zawodowych i warsztatach szkolnych. Mhm. Taka jest broszurka.
1: Żeby trzeba być zdrowym, żeby się uczyć.
0: I tutaj jest na przykład tak. Natryskownie powinny być usytuowane w zespole pomieszczeń sanitarno-higienicznych w sąsiedztwie szatni brudnej w warsztatach.
1: Jeszcze raz.
0: Proszę. Natryskownie powinny być usytuowane w zespole pomieszczeń sanitarno-higienicznych w sąsiedztwie szatni brudnej w warsztatach.
1: Mhm. Dobrze.
0: W ustępach powinny być oddzielne kabiny z miskami ustępowymi. Przewiduje się jedną miskę ustępową dla 20 dziewcząt i jedną dla 40 chłopców.
1: Ło matko. Czuję się źle. Czuję się źle. Aż mnie zaczyna boleć wszystko.
0: Dla tej samej liczby chłopców montuje się dodatkowo po jednej muszli naściennej.
1: Muszla naścienna.
2: Jak można siedzieć na ścianie?
1: Ale cóż za błyskotliwość, Amfi. Ustępy... Znam przypadki, że tak powiem, ta muszla naścienna...
3: Zadziałała.
1: Podobno znakomicie.
0: Ustępy powinny być...
1: podejścia i ciśnienia.
0: Powinny być wyposażone w umywalki, w kratki ściekowe i krany ze złączką do węża.
1: Co?
0: Ze złączką do węża.
3: Ja nie wiem jak ani po co, tak szczerze mówiąc.
1: Znaczy, złączka może być, no. Tylko do węża akurat.
0: Konieczna jest systematyczna dezynfekcja i utrzymanie bieżącej czystości, bla, bla, bla, bla, bla, bla.

0: Która u ciebie godzina?
1: 19:38.
0: No dobra, spróbujemy cię zaszczelić, może nam się uda.
1: No zobaczymy.
0: To tak naprawdę zależy od ciebie, kiedy nam powiesz. Już spróbujemy?
1: Tak.
2: Raz.
1: Start, stop.
0: A nie, ja żartowałem, no. Nie specjalnie, naprawdę.
1: No trudno.
0: No nie ukrywam, że mi trochę głupio. Tobie też?
3: Tak.
0: Nie wierzcie mu, jemu nigdy nie jest głupio.
2: Rosyjska ruletka.
4: Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Messenger za friko! Nie musisz mieć telefonu, dzwonimy też do budy. Od poniedziałku do czwartku po 20:00. W soboty coś ekstra.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Inwazja mocy ogarnia Polskę. Poszukaj 3,5 tysięcy i złotych tablic z zaginionej Arki. Popatrz na mapę Super Ekspresu. Pojmiesz drogę, słuchając od 9 RMF.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.